Orero yitwa Wizkid nubu ndaracyaduhereza aje mu ndirimbo yise Jolo nimwe mu ndirimbo nazo zagiye zikundwa ndetse zinaca agahigo